utapulila imakuwa. Salama tuo tene, ni huwa wanyo ni programa utapulila imakuwa. Ulilwa ni hala utapulila masu ala. Miruku, muhuru, ni namwali. Variari wa programa ila, niwiye apursore Rafael José Gaspar, nimiyo Fernando Damas. Ukla niyo eri etun niteli hamurima.